0: Oh, Berlin is a beautiful city and the people here are very friendly. I like Berlin very much.
1: Berlin shahar khubi bhalo.
2: Arisa Berlin e nani gaichi banki?
3: Ah, sempre quello.
4: Berlin beautiful, sehr schön, csodálatosan, szép, gyönyörű, tiszta, clean.
5: Berlin jest bardzo ładne miasto i duże miasto i bardzo dobrze się jeździ. Jest pięknie oznakowane i piękną stolicą.
6: Берлин очень красивый город. Очень красивый город. Берлин самый красивый город.
7: I've only been here one day, but it's very interesting.
8: Берлин сам тоже вельми пачи. Это красное место.
9: Seems like a very interesting city.
10: Да, ich finde, dass die Stadt sehr schön ist. Dass es schön wird.